0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe, w toku którego poruszymy temat Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Żydów Litewskich. Poinformujemy o rozpoczynającej się inwentaryzacji nagrobków na cmentarzu Świętych Piotra i Pawła na Antokolu, a zaczynamy nasz program od aktualności ze świata. Rosja przez cały ranek atakowała Kijów. Według doniesień zginęła co najmniej jedna osoba, a 7 zostało rannych. Ataki trwają po tym, jak prezydent Ukrainy poinformował, że Moskwa przygotowuje się do nowego ataku na dużą skalę na Ukrainę. Nowe drony stanowią jeszcze większe zagrożenie, ponieważ ludziom trudniej je zauważyć. Ukraiński przywódca poinformował o tym po spotkaniu w Nowym Jorku z premierem Wielkiej Brytanii Andym Burnhamem. Nieco wcześniej, po spotkaniu z prezydentem Donaldem Trumpem, Wołodymyr

0: miejscach zaglada odbywały się w 1942 roku, ale te obchody właśnie nawiązują do likwidacji największego skupiska Żydów, czyli największego miasta, gdzie mieszkali Żydzi, to było Wilno. Pomimo, że część Żydów była wcześniej już zabita, zamordowana, ale tą ostateczną likwidację władze niemieckie podjęły 23 września 1943 roku.
1: Od wielu lat jest organizowana Droga Pamięci, którą ludzie, uczniowie ze szkół idą właśnie od wileńskiego getta do Ponar, do miejsca, gdzie Żydzi zostali straceni. Kilka tysięcy właśnie tam zginęło.
0: No to znaczy, to taka symboliczna oczywiście akcja, dlatego że część Żydów była przewożona koleją, ale tutaj oczywiście, że Ponary, chyba te słowo klucz, Ponary, które są upamiętnione. Kiedyś ukazała się taka książka w Polsce, ona się nazywała Ponary Golgota Wileńska. Także rzeczywiście, że Ponary są Golgotą Wileńską zarówno dla ludności żydowskiej, jak i dla ludności polskiej miasta Wilna. No i oczywiście, że ten 23 września 1943 roku no głównie wiąże się ze zbrodnią w Ponarach. Zresztą ta zbrodnia była opisana i w literaturze pięknej, między innymi przez Józefa Mackiewicza, ale również, jeśli ktoś miał okazję odwiedzać Muzeum Yad Vashem w Jerozolimie, albo Muzea Holokaustu, liczne muzea w świecie, czy to w Waszyngtonie, czy w Berlinie, czy w Londynie, oczywiście, że na mapie największych zbrodni w Europie tam zawsze funkcjonują Ponary. Procentowo na Litwie, po zrównaniu z innymi krajami europejskimi, najwięcej zginęło Żydów. Faktycznie graniczyło z cudem dla Żydów z getta, czy w Wilnie, czy w Kownie, czy w innych miastach, zachować życie, naprawdę to była faktycznie misja niemożliwa.
1: Ale jedną z takich osób, która uratowała się z wileńskiego getta, była już niestety nieżyjąca Fania Brancowska.
0: Tak, Fania Brancowska miała też polskie obywatelstwo i przeżyła długie życie, koło 100 lat żyła i jeszcze zachowały się nagrania z nią, a ona też na tych nagraniach przypomina też Wilno międzywojenne. Po wojnie przez pewien czas pracowała w różnych tutaj miejscach, ale ostatnim miejscem pracy jej była Biblioteka Instytutu Jidysz na Uniwersytecie Wileńskim. Także ona też miała tą możliwość przekazywania wiedzy młodzieży studenckiej. No i mówiła w różnych językach, i po polsku opowiadała, i na jidysz, i po rosyjsku, i po litewsku. Litewska telewizja też nagrała film o Fani Brancowskiej, także jest jeszcze film dokumentalny o niej. Ale również na YouTubie, jeśli ktoś by chciał znaleźć jej opowiadania, naprawdę tych wspomnień o międzywojennym Wilnie, jak również jej wspomnień z okresu wojennego, no sporo się zachowało.
1: Obok Wileńskiego Palacu Sportu kiedyś znajdował się cmentarz żydowski. Wiele sporów teraz się toczy w sprawie tego miejsca. Ma być rekonstrukcja Palacu Sportu. Tam ma być wesoło, turystycznie i tak dalej. Jednak Żydzi walczą o to, żeby jakoś upamiętnić w inny sposób.
0: My teraz mówimy oczywiście o cmentarzu, który działał jeszcze w okresie Rosji Carskiej, dlatego że już w okresie międzywojennym ten cmentarz był zamknięty. Głównym cmentarzem żydowskim w okresie Wilna międzywojennego był cmentarz przy ulicy Holenderskiej. Teraz jak jedziemy po ulicy Olandu, przykład z dworca w stronę kościoła Piotra i Pawła, on jest z prawej strony, tam jego tylko takie dosłownie resztki zostały przy skręcie do znanego wileńskiego ogromnego zakładu pogrzebowego. Ale oczywiście, że wspólnota żydowska Wilna i całej Litwy, jak również światowe organizacje żydowskie apelują, do rządu litewskiego, żeby ten cmentarz upamiętnić, żeby zachować to miejsce i żeby nie tworzyć w tym byłym Palacu Sportu, Wileńskim Palacu Sportu, właśnie jakiegoś centrum rozrywkowego i konferencyjnego. I wydaje mi się, że już zarówno rząd Republiki Litewskiej, to już ta sprawa jest na wokandzie, jeszcze zaczęto dyskutować za czasów pani premier Ingrydy

0: Szymonidzie. Te dyskusje już się toczą bardzo w intensywny sposób. Jest poszukiwany tutaj jakiś kompromis, jakieś takie wspólne rozwiązanie. Już blisko chyba 5-6 lat. Samorząd miasta Wilna tu jest też zaangażowany. No, w litewskiej historii Palac Sportu jest też ważnym miejscem, dlatego że tam odbył się zjazd Sajudisu, pierwszy zjazd Sajudisu, czyli litewskiego ruchu odbudowy. Także no jest, są różne teraz tutaj koncepcje, żeby to takie zrobić, tam takie centrum pamięci, muzeum i narodu litewskiego i narodu żydowskiego. No trzeba mieć nadzieję, że uda się wszystkim dojść do jakiegoś wspólnego mianownika. Wydaje mi się, że i premier, obecny premier Mindaugas Sinkevičius i mer miasta Vaidas Benkunskas no, są świadomi unikalności tego miejsca i tych wielu dymensji tego miejsca.
1: A teraz Andrzej, wracając jeszcze do Ponar. Gdzie byli chowani Żydzi? Byli spalani? Może nie wszystkie ciała zostały spalone? Gdzie zakopywano?
0: To jest bardzo skomplikowana historia. Na szczęście ostatnio już sporo ukazało się publikacji na ten temat. No szczególnie są tutaj cenne publikacje pani profesor Moniki Tomkiewicz z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Ona wydała, ta jej monografia o Ponarach, nie tylko o Żydach, ale również o Polakach pochowanych w Ponarach, no doczekała się, że tak powiem, wysokiej oceny. Pani profesor Tomkiewicz również napisała monografię o więzieniu na Wileńskich Lukiszkach. Monografia o Ponarach została też przełożona na język angielski. Tam ona właśnie te wszystkie tragedie tą całą zbrodnię opisuje i opisuje również kolaborację Niemców tutaj z ludnością litewską. To jest bardzo skomplikowana sprawa. Dużo jest też artykułów i książek na ten temat wydanych w Izraelu. Wiadomo, że tam na miejscu, bez żadnego dostojnego pochówku, Niemcy z Litwinami tam zasypywali te doly od razu po zastrzeleniu w tych masowych grobach. Później wiadomo było, że część tych ciał jeszcze palono po kilku miesiącach, żeby kiedy już tutaj no, przyjdzie nowa władza do Wilna, żeby chociaż częściowo ukryć ślady zbrodni. Tam potem jest jeszcze taka historia ucieczki niektórych tych Żydów, którzy tam z różnymi korytarzami, ale to oczywiście to tam znikoma liczba osób, którym udało się uciec poprzez tunele, poprzez korytarze podziemne z Ponar. No faktycznie z Ponar uciec było, no faktycznie było niemożliwe. Jeszcze tutaj przywołam, że Józef Mackiewicz przyczynił się mocno, znany polski pisarz, ostatnio też mocno tłumaczony na litewski. On się przyczynił do upamiętnienia tej gehenny ponarskiej, jak również jest no, też dla specjalistów znany, może nie tak znany dla szerokiego grona, dziennik mieszkańca Ponar Sakowicza. Jest ten dziennik wydany w kilku językach. Także no, ostatnio jakby ta sprawa dokumentacji tragedii ponarskiej, tragedii, która dotyczyła i ludności żydowskiej, i polskiej, i innych narodowości, wydaje się, że w kwestiach upamiętnienia no, ostatnio sporo udało się zrobić, jak również dla Instytutu Pamięci Narodowej, jak również tutaj na miejscu przez instytucje litewskie.
1: Getto Wileńskie zajmowało dosyć duży teren na Starówce Wileńskiej. Ludzi wyprowadzono na śmierć, te wszystkie domy opustoszały. I później kto zajmował te mieszkania?
0: Zajmowali mieszkanie ta ludność, która mieszkała tam dookoła. A później, kiedy w lipcu 1944 roku Wilno przeszło w ręce sowieckie, no to oczywiście, że była nowa fala tutaj mieszkańców Wilna, którzy przyjechali z głębi Litwy albo nawet z głębi Rosji. Także tutaj później te domy na terenie małego wileńskiego getta i dużego wileńskiego getta no, pozyskali nowych mieszkańców, którzy wcześniej nic tutaj z tymi domami wspólnego nie mieli. No część tych domów była zburzona, czy jak wiemy część ulicy niemieckiej była zburzona, latach 50. Część ulicy Rudnickiej była zburzona i tutaj władze sowieckie za bardzo, akurat na tym terenie getta, za bardzo nie dbały o zachowanie tych budynków. No i nawet wiemy, że władza sowiecka też ostatecznie zburzyła wielką synagogę wileńską, która też znajdowała się na terenie getta. I teraz ta synagoga, tam pracują archeolodzy i są plany odbudowy tej synagogi. To był też taki unikalny zabytek na skalę nie tylko Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ale na skalę środkowoeuropejską.
1: Ale o bogatym życiu Żydów tu na Starówce świadczą też napisy, które są odsłonięte na niektórych domach. Co prawda mało tego jest, bo ściany są zatynkowane, ale w niektórych miejscach możemy coś tam przeczytać, sklep spożywczy albo jeszcze cośkolwiek.
0: No tego zostało bardzo niedużo. Rzeczywiście są niektóre napisy dwujęzyczne z okresu międzywojennego. To są zazwyczaj napisy w języku jidysz i w języku polskim. No, wydaje mi się, że coraz mocniej i aktywniej do upamiętnienia międzywojennego Wilna, jak również do upamiętnienia getta wileńskiego, jak również Holokaustu tutaj w Wilnie, do zbrodni ponarskiej, coraz bardziej się przyczynia Wileńskie Muzeum imienia Gaona. Oni teraz mają już na dzień dzisiejszy takie trzy kampusy przy ulicy Nowogródzkiej, przy ulicy Zawalnej i przy ulicy Pamiętkalniodawnej Portowej, czyli takie trzy mają filie. I jeszcze są prace remontowe i tworzy się jeszcze czwartą filię. Także Wileńskie Muzeum Żydowskie imienia Gaona naprawdę jest coraz aktywniejsze, jak również jest dosyć aktywna, tylko tam oczywiście już nie ma eksponatów muzealnych, Wileńska Biblioteka Żydowska przy ulicy Gedymina. Także no, sporo placówek jakby pracuje w kontekście tej pamięci i w kontekście tego, co tutaj było i wkład i wileńskiej ludności żydowskiej w kulturę światową.
2: Była to rozmowa z Andrzejem Pukszto, historykiem i politologiem na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie. Przybywający w Nowym Jorku prezydent Gitanas Nausėda powiedział, że Litwa może stać się centrum technologicznym firmy zajmującej się sztuczną inteligencją Palantir. Jak poinformowała kancelaria prezydenta, Nausėda spotkał się w Stanach Zjednoczonych ze współzałożycielem i dyrektorem generalnym firmy Alexem Karpem. Jak podano w komunikacie, podczas spotkania omówiono możliwości rozwoju firmy na Litwie, współpracę w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa oraz potencjał Litwy do stania się regionalnym centrum Palantir dla państw bałtyckich i wschodniej flanki NATO. Prezydent podkreślił, że działający już na Litwie zespół Palantiru oraz współpraca firmy z litewskim sektorem obronnym tworzą solidne podstawy do dalszego rozwoju. Białoruś planuje wybudować w Ostrowcu jeszcze jeden blok elektrowni jądrowej. Litewski Państwowy Inspektorat Bezpieczeństwa Energetyki Jądrowej ponownie ostrzegł Mińsk, że kraj zbudował elektrownię jądrową bez uwzględniania jej potencjalnego wpływu na mieszkańców Wilna i okolic. Wybierając lokalizację elektrowni jądrowej w Ostrowcu, Białoruś nie przestrzegała standardów bezpieczeństwa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i nie oceniła zgodnie z nimi gęstości oraz rozmieszczenia ludności w okolicy. Zgodnie z wymaganiami, taka ocena powinna zostać przeprowadzona dla całego regionu, w którym znajduje się również stolica Litwy, Wilno, poinformował w środę inspektorat. Jego szef Michał Demczenko mówi, że inspektorat nie otrzymuje od białoruskich instytucji informacji o przeprowadzonych, ani planowanych konkretnych działaniach mających na celu wzmocnienie i poprawę bezpieczeństwa.

0: Czy ktoś nas wspomni? Śpiewał Paweł E. Odczytać pamięć Antokola. Już w tym tygodniu ruszają prace dokumentacyjne pomników nagrobnych na cmentarzu parafii kościoła świętych Piotra i Pawła na Antokolu. Dzięki dofinansowaniu Instytutu Polonika zinwentaryzowanych zostanie co najmniej 300 obiektów związanych z polskim dziedzictwem kulturowym. Opiekę merytoryczną nad pracami sprawować będzie m.in. profesor Anna Sylwieczysz z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
1: W końcu bieżącego tygodnia ruszają prace inwentaryzacyjne pomników nagrobnych na cmentarzu Piotra i Pawła, tak ludzie go nazywają, który się znajduje za kościołem świętych Piotra i Pawła na Antokolu. Kto przyjeżdża i jak te prace będą wyglądały?
2: Przyjeżdża dr Bartłomiej Gutowski ze studentami. To będzie niewielka grupa, zapewnie 5-8 osób. I będziemy zajmować się pracą na cmentarzu świętych Piotra i Pawła w Wilnie. Pracę będzie także wspierać społeczność Wilna, ochotnicy, ci, którzy mają ochotę spędzić trochę wolnego czasu na świeżym powietrzu, są mile widziani. Będziemy chodzić od nagrobka do nagrobka, będziemy go mierzyć, będziemy robić fotografie, będziemy spisywać inskrypcje i później te wszystkie wiadomości, które pozyskamy w trakcie takiego opisu, zostaną umieszczone na portalu Instytutu Polonika w bazie Poloników.
1: Czy będziecie spisywać absolutnie każdy nagrobek, który się znajduje tu na cmentarzu, czy wybiórczo jakoś?
2: To jest początek prac i za pierwszym tym naszym tygodniowym tylko pobytem spiszemy tyle, ile będzie można zrobić podczas takiego pobytu. Będziemy spisywać wszystkie, które mają inskrypcje w języku polskim. Oczywiście ten projekt jest rozpisany na parę lat. W tym roku zapewne 300 takich nagrobków uda nam się opisać.
1: Mieszkańcy mają wziąć udział, bo był formularz zgłoszeniowy, można było wypełnić. Jak do tego się trzeba dołączyć? Na przykład w sobotę, niedzielę ludzie mają wolny dzień od pracy i mogą przyjść na cmentarz i coś pomóc.
2: Był formularz zgłoszeniowy, więc w sumie te zgłoszenia już mamy i one są w tym momencie zamknięte. Nie pracujemy w niedzielę, taką mamy zasadę, aby troszkę odsapnąć, zebrać siły na kolejne dni, ale ci wolontariusze, którzy się zgłosili, a jest to kilkanaście osób, naprawdę nam wystarczą. To będą osoby, które będą pomagać przy oznaczaniu nagrobków, to będą też osoby, które pomogą oczyścić nagrobek, bo czasami oczywiście jest, powiedzmy, troszkę zasłonięty jakąś roślinnością, na pewno ta pomoc nam się przyda.
1: A jakieś narzędzia kto zorganizuje, gdyby na przykład oczyścić od krzaków albo od innych roślin?
2: To już wszyscy, tak, to ci, którzy przychodzą, to muszą mieć swoje narzędzia.
1: Mhm, czyli ze sobą. Dobrze, a jak to będzie się spisywało? Trzeba też mieć jakiś tam zeszyt, długopis, żeby to zapisać, spisać?
2: Nie, to już my dysponujemy takimi rzeczami. My chcemy sami jakby panować nad opisem, nad pomiarem, spisywaniem inskrypcji. Można nam pomóc oczywiście, ale tutaj już musimy polegać na własnych umiejętnościach.
1: Czyli każda osoba, która się zgłosiła, ochotnik, każdy po prostu będzie obok was i będzie wam w czymś pomagał?
2: Tak, i będzie pomagał, tak.
1: To te prace mają trwać cały tydzień. Zaczynacie kiedy?
2: Zaczynamy w czwartek i kończymy w przyszłym tygodniu, bodajże w środę.
1: A później po jakimś czasie znów będziecie to wznawiać. Zima nadchodzi,
2: tak,
1: to raczej zimą chyba nie.
2: Tak, zimą to już raczej nie, natomiast też musimy wziąć pod uwagę, że to są prace, które są finansowane z konkursu, z takich środków publicznych, a zatem na przyszły rok na pewno też wystartujemy i postaramy się, aby takie finanse były nam przyznane i wówczas znowu na pewnie taki tygodniowy turnus przyjedziemy. Ważniejsze, żeby te prace zacząć. bo to jest niezwykle ważne, aby ten cmentarz nie został pominięty.
1: Bo też cmentarz jest dosyć stary, są tam też wybitne osobowości pochowane i te nagrobki tak samo niszczeją i no, nie ma takiego komitetu na tym cmentarzu, jaki ma cmentarz na Rossie, także trudno tam jest doprowadzić do porządku tamten cmentarz.
2: Na pewno tak, ale komitet cmentarza na Rossie, mam wrażenie, że w ogóle opiekuje się tymi starymi, zabytkowymi cmentarzami, wszystkimi, które zawierają pochówki polskie, także no, robią tyle, ile mogą, chociaż oczywiście no, największy nacisk jest położony na cmentarz na Rossie, ale pamiętajmy, że ten cmentarz Piotra i Pawła też należy do tych starych cmentarzy klasycystycznych założonych wokół dawnego Wilna, także jak najbardziej warto się nim zająć i warto otoczyć go opieką.
1: Przyjeżdżają, jak pani powiedziała, studenci. To są studenci Instytutu Historii i Sztuki?
2: Tak jest, to są studenci historii sztuki z naszego uniwersytetu, osoby zarówno z tego cyklu pierwszego stopnia, jak i cyklu drugiego stopnia. Bardzo jesteśmy zadowoleni, że zgłosili się i chcą końcówkę wakacji spędzić właśnie w taki sposób.
1: Ale dosyć często właśnie studenci, grupy studenckie przyjeżdżają na różne cmentarze i uporządkowują, nazwijmy tak, te nekropolie nasze.
2: Ja myślę, że tak. No, praca na cmentarzu przy nagrobkach jest i ciekawa. No, dziwnie to może zabrzmi, ale też i przyjemna. To jest też taka odpowiedzialność za dziedzictwo kulturowe, więc no, tym bardziej powinniśmy się cieszyć, że cały czas są grupy studentów, którzy chcą to robić.
1: A czy później, kiedy zakończą się wszystkie prace, po iluś tam latach, zostanie wydana monografia poświęcona cmentarzowi świętych Piotra i Pawła?
2: Mam nadzieję, że tak, ale nie mogę teraz Państwu tego obiecać, bo wszystko to będzie zależało od postępu prac, jak długo one będą trwały. To będzie też zależało od tego, czy pozyskamy fundusze na taką książkę, która mogłaby być kontynuacją książki o cmentarzu na Rossie. Sytuacja tutaj jest otwarta.
1: Czyli przyszłość pokaże.
2: Przyszłość pokaże. Najważniejsze, żeby zacząć. Zacząć interesować się tym cmentarzem, zacząć inwentaryzować nagrobki. Początek jest, myślę, zawsze ważny.
0: Była to rozmowa z profesor Anną Sylwią Czyż z Instytutu Historii i Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Organizatorzy i Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rosą zapraszają mieszkańców Wilna oraz Wileńszczyzny do dołączenia do prac od 25 września. I tym tematem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Życząc dobrej pogody, zachęcam Państwa do włączenia się w prace pomocowe na cmentarzu. Renata Dunejewska, do usłyszenia.